0: Radio Kapris.
1: Kapris. Kapris.
2: Ful cool. Tok smo lepi, tok smo blazen cool. Tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful cool. Žur, špon, fancy mislim. The best.

0: kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much.
1: Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Jo, kak sem jaz pameten,